Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Uhamba phambili.